Ja tak więc oczywiście, kochanie, kolejny utworeczek ode mnie dla ciebie, coś po polsku, po naszym ojczystym języku. I oczywiście mega buziaczki.

this music for Alice and the next music for Ciro. Elunia, nie śpi, nie śpi. Ciao Jesse.

Next Music for Kata Alize, Elunia, również dla ciebie Mission, The Crow and Azurra, Shakira Rabioza, for a one moment.

My last music for Elka. Tak więc kochani, utworek ostatni będzie dla ciebie. Thank you Allah. Grazie. For a moment DJ Baby.